0: Slovenski spored. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro in lep.

večera s Mucharem Sebezovský za Jasmina Kratz Austria. Idi z Mograda. Mucharem Sebezovský.

Ty już jedna Sergia. Za Refika Živinice Kalesia Refkini Ahmabi Svaštavola Smije. Za Refika Živinice Kalesia